ładne, jak ma nóżki zgrabne. Suknie pod kolana dana, moja dana, dziewczę, że aż miłe.